jak dziś. Ludzie patrzą na cygana, podziwiają jego grę, a on szepcze ukochana, ja tak bardzo kocham cię.